0: Cuerpo da la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay! Dam, dam, dam, Aleksandar Prijović u nastavku za društvo koje putuje. Glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas, glas